0: spokojnie, teraz już możemy się rozluźnić. Wiemy, że mamy złoto.
1: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie.

0: początku, co będzie na końcu, dla chcącego nic trudnego, pół na pół, piw na piw. Jesteśmy oczywiście na Facebooku również, a jeżeli ktoś bojkotuje sieci społecznościowe, ponieważ uważa, że odmóżdżają, zaśmiecają przestrzeń i musi sobie od nich na lato odpocząć, co serdecznie polecam osobiście, może do nas przecież napisać maila 50 na 50@polskieradio.pl i tam pod tym adresem kryjemy się my, Stępniewicz, Gaczkowski, i bardzo chętnie o czymś ciekawym sobie z wami pokonwersujemy.
1: Тож запрошуємо.
0: О чим то мовилишми?
1: Про літо, а тепер буде про лато.
0: Лато. Пора року між весною а jesienią. Lato to jest ono, rodzaj nijaki. I dawniej, jak wiemy również w języku polskim, lato oznaczało cały okrągły rok.
1: Ну, тобто покриваються ці значення зі словником української мови стлумаченим.
0: Повість минулих літ, przecież, так?
1: Так, так, так.
0: Але cóż, dziś lato to najcieplejsza, niekiedy upalna, o czym przekonaliśmy się tego lata. Oj, biada, biada, żar lał się z nieba, gorąco było, pot zalewał ludziom oczy i narzekali, a teraz jest chłodniej i również narzekają na lato. Często upalna, choć nie zawsze pora roku. Okres również ważny w życiu kwiatów, ponieważ w tym właśnie czasie kwiaty kwitną. Jak sama nazwa wskazuje, kwiat kwitnąć powinien. Lato, jak wiemy już z pierwszego przykładu ze słownika ukraińskiej mowy, czas zbioru zbóż. A według kalendarza na półkuli północnej, a my tutaj właśnie się gnieździmy, gdzieś na tej półkuli północnej mieści się nasze studio, więc lato to czas między 21 czerwca a 23 września, jak wiemy z pewnymi odchyleniami.
1: Тож ми десь в половинці цього літа.
0: Не мов так.
1: Ну добре, а цитати якимось поділишся?
0: Мій улюблений писач Альфред Шклярський, одна з улюблених книжок моєго дитинства, таємнича виправа Томка. Дощове лето не було добром пором до полювання. Owszem, owszem, zwłaszcza na Syberii, a tam rzecz się działa. Pełnia lata, a my musimy mieć wszystkie okna pozamykane. Jak jedzie tramwaj, to robi taki hałas, że zagłusza wszystko. Artykuł pod dramatycznym tytułem Dlaczego tramwaje tak hałasują? Dziennik Zachodni, rok 2004.
1: Ale to dziejsność każdego wielkiego miasta, ja думаю.
0: No, zależy od tramwaju. I o życiu młodych ludzi, cytat również już sprzed prawie ćwierć wieku. Młodzi ludzie, którzy szukają pracy na lato, zdają sobie sprawę, że wielkich pieniędzy nie zarobią. Gazeta Poznańska, rok 2003, operatywni zarobią więcej. Ludzie chodzą i zawsze będą chodzili po górach, latem i zimą. Stało się coś złego, o tym donosił artykuł, miał doświadczenie i przygotowanie zamieszczony w roku 2003 w Dzienniku Polskim. Babie lato, jasna sprawa, nitki pajęczyny unoszone przez wiaterek w pogodne dni wczesnej jesieni na granicy lata, również takie dni późnego bardzo lata i wczesnej jesieni. Lato. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Lato, ech, że ty. Z piosenki Marka Grechuty, z piosenki o wiośnie, ale w tej piosence pojawiają się wszystkie pory roku i ta piosenka któregoś roku wreszcie dostanie się na muzyczną lekcję. Zapewniam.
1: Так, можливо, навіть і цього року. Прислів'я з літом в головній ролі, найчастіше вони стосуються того, що влітку треба запасатися. Літо запасає, а зима з'їдає.
0: Хап.
1: Так, літо дає коріння, а осінь – насіння. Це про квіти, рослини, дерева, збіжжя. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Тож працьовите літо – це є добрий знак. І ще, яке мені сподобалося дуже, одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж час праці.
0: Як

0: Jakoś tak mądrości ludowe zachęcają nas do ciężkiej pracy w pocie czoła. Latem, a w dodatku grożą nam surowymi konsekwencjami w zimie, jeżeli latem będziemy zbijać się bąki, czyli bajdy kuwaty. Przejrzyjmy jeszcze polskie propozycje. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
1: Перегукується, prawda, ці прислів'я?
0: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały i to będzie o pogodzie. W lipcu upały, styczeń, brrr, mroźny cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
1: Tak, tak. No i to ostatnie przysłowie nam, zwisno, daje nadzieję na długie lito i możliwe babine lito, na co ja dużo spodziewaюся. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть «Літо пахне». Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
0: Mogą być to odpowiedzi drastyczne, nam to nie przeszkadza.
1: No na przykład rozpeczonym asfaltem może pachnąć lito, tak? Ale też może pachnąć skoszoną trawą, polonicami i tak dalej, i tak dalej. Nam dużo ciekawe, jak pachnie wasze lito. Komentarzy na nich czekamy na naszym profilu na Facebooku pul.pul/piv/piv. Є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50/50 @polskieradio.pl.
0: Трва аудиція пол на пол, так є то наше дійсніше слово дня. Літо, літочко, лато. Різні са те слова в останніх днях. Був вітер, недавно була теж река. Так, наші дрозі, наші дорогі, лато чека, а разом з латом чека на вас пєкна река.

0: Canto cantare, nie, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна радість.

Lato, jak wiemy już z pierwszego przykładu ze słownika ukraińskiej mowy, czas zbioru zbóż. A według kalendarza na półkuli północnej, a my tutaj właśnie się gnieździmy, gdzieś na tej półkuli północnej mieści się nasze studio, więc lato to czas między 21 czerwca a 23 września, jak wiemy z pewnymi odchyleniami.

0: Dzieciństwa tajemnicza wyprawa Tomka. Deszczowe lato nie było dobrą porą do polowania. Owszem, owszem, zwłaszcza na Syberii, a tam rzecz się działa. Pełnia lata, a my musimy mieć wszystkie okna pozamykane. Jak jedzie tramwaj, to robi taki hałas, że zagłusza wszystko. Artykuł pod dramatycznym tytułem Dlaczego tramwaje tak hałasują? Dziennik Zachodni, rok 2004.
1: Ale to dziejsność każdego wielkiego miasta, ja думаю.
0: No, zależy od tramwaju. I o życiu młodych ludzi, cytat również już sprzed prawie ćwierć wieku. Młodzi ludzie, którzy szukają pracy na lato, zdają sobie sprawę, że wielkich pieniędzy nie zarobią. Gazeta Poznańska, rok 2003, operatywni zarobią więcej. Ludzie chodzą i zawsze będą chodzili po górach, latem i zimą. Stało się coś złego, o tym donosił artykuł, miał doświadczenie i przygotowanie zamieszczone w roku 2003 w Dzienniku Polskim. Babie lato, jasna sprawa, nitki pajęczyny unoszone przez wiaterek w pogodne dni wczesnej jesieni na granicy lata, również takie dni późnego bardzo lata i wczesnej jesieni. Lato. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Lato, ech, że ty. Z piosenki Marka Grechuty, z piosenki o wiośnie, ale w tej piosence pojawiają się wszystkie pory roku i ta piosenka któregoś roku wreszcie dostanie się na muzyczną lekcję. Zapewniam.
1: Так, можливо, навіть і цього року. Прислів'я з літом в головній ролі. Найчастіше вони стосуються того, що влітку треба запасатися. Літо запасає, а зима з'їдає.
0: Хап.
1: Так, літо дає коріння, а осінь – насіння. Це про квіти, рослини, дерева, збіжжя. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Тож працьовите літо – це є добрий знак. І ще, яке мені сподобалося дуже, одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж час праці.
0: Якось так мудрості людові захищають нас до тяжкої праці в поті чола. Latem, a w dodatku grożą nam surowymi konsekwencjami w zimie, jeżeli latem będziemy zbijać bąki, czyli bajdy kuwaty. Przejrzyjmy jeszcze polskie propozycje. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
1: Перегукую це, правда, ці прислів'я?
0: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały i to będzie o pogodzie. W lipcu upały, styczeń, brr, mroźny cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
1: Tak, i tak. No i to ostatnie przysłowie nam, zwisno, daje nadzieję na długie lato i możliwe babine lato, na co ja dużo spodziewaję. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть «Літо пахне». Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
0: Могом бути то відповіді драстичне, нам то не перешкодить.
1: Ну, наприклад, розпеченим асфальтом може пахнути літо, так? Але теж може пахнути скошеною травою, полуницями і так далі, і так далі. Нам дуже цікаво, як пахне ваше літо. Коментарі на них чекаємо на нашому профілі на Фейсбуку «Пул на пул» /пів на пів. Є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50/50 @polskieradio.pl.
0: Трва аудиція «Пул на пул». Таке то наше дійсніше слово дня. Літо, літочко, лато. Różne są te słowa w ostatnich dniach. Był wiatr, niedawno była też rzeka. Tak, nasi drodzy, nasze drogie, lato czeka, a razem z latem czeka na was piękna rzeka.

0: wiosną, a jesienią. Lato to jest ono, rodzaj nijaki. I dawniej, jak wiemy również w języku polskim, lato oznaczało cały okrągły rok.
1: Ну, тобто покриваються ці значення зі словником української мови з тлумаченим.
0: Повість минулих літ, przecież, так?
1: Так, так, так.
0: Ale cóż, dziś lato to najcieplejsza, niekiedy upalna, o czym przekonaliśmy się tego lata. Oj, biada, biada, żar lał się z nieba, gorąco było, pot zalewał ludziom oczy i narzekali, a teraz jest chłodniej i również narzekają na lato. Często upalna, choć nie zawsze pora roku. Okres również ważny w życiu kwiatów, ponieważ w tym właśnie czasie kwiaty kwitną. Jak sama nazwa wskazuje, kwiat kwitnąć powinien. Lato, jak wiemy już z pierwszego przykładu ze słownika ukraińskiej mowy, czas zbioru zbóż. A według kalendarza na półkuli północnej, a my tutaj właśnie się gnieździmy, gdzieś na tej półkuli północnej mieści się nasze studio, więc lato to czas między 21 czerwca a 23 września, jak wiemy, z pewnymi odchyleniami.
1: Тож ми десь в половинці цього літа.
0: Nie mów tak.
1: No dobra, a cytaty jakimiś podzielisz się?
0: Mój ulubiony pisarz Alfred Szklarski, jedna z ulubionych książek mojego dzieciństwa, tajemnicza wyprawa Tomka. Deszczowe lato nie było dobrą porą do polowania. Owszem, owszem, zwłaszcza na Syberii, a tam rzecz się działa. Pełnia lata, a my musimy mieć wszystkie okna pozamykane. Jak jedzie tramwaj, to robi taki hałas, że zagłusza wszystko. Artykuł pod dramatycznym tytułem Dlaczego tramwaje tak hałasują? Dziennik Zachodni, rok 2004.
1: Ale to dziejsność każdego wielkiego miasta, ja думаю.
0: No, zależy od tramwaju. I o życiu młodych ludzi, cytat również już sprzed prawie ćwierć wieku. Młodzi ludzie, którzy szukają pracy na lato, zdają sobie sprawę, że wielkich pieniędzy nie zarobią. Gazeta Poznańska, rok 2003, operatywni zarobią więcej. Ludzie chodzą i zawsze będą chodzili po górach, latem i zimą. Stało się coś złego, o tym donosił artykuł, miał doświadczenie i przygotowanie zamieszczone w roku 2003 w Dzienniku Polskim. Babie lato, jasna sprawa, nitki pajęczyny unoszone przez wiaterek w pogodne dni wczesnej jesieni na granicy lata, również takie dni późnego bardzo lata i wczesnej jesieni. Lato. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Lato, ech, że ty. Z piosenki Marka Grechuty, z piosenki o wiośnie, ale w tej piosence pojawiają się wszystkie pory roku i ta piosenka któregoś roku wreszcie dostanie się na muzyczną lekcję. Zapewniam.
1: Так, можливо, навіть і цього року. Прислів'я з літом в головній ролі, найчастіше вони стосуються того, що влітку треба запасатися. Літо запасає, а зима з'їдає.
0: Хап.
1: Так, літо дає коріння, осінь – насіння. Це про квіти, рослини, дерева, збіжжя. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Тож працьовите літо – це є добрий знак. І ще, яке мені сподобалося дуже, одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж час праці.
0: Jakoś tak mądrości ludowe zachęcają nas do ciężkiej pracy w pocie czoła latem, a w dodatku grożą nam surowymi konsekwencjami w zimie, jeżeli latem będziemy zbijać bąki, czyli bajdy kuwaty. Przejrzyjmy jeszcze polskie propozycje. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
1: Перегукуються, правда, ці прислів'я?
0: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały i to będzie o pogodzie. W lipcu upały, styczeń, brr, mroźny cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
1: Tak, i tak, no i co

A w tych przerwach tętnych tak odlicza. Masz minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez mapy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominie. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułap, a zobacz, że hulak bossy fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

Biegam jeszcze raz, pożegnać letnisko, zrewidować dorobek tego lata, zobaczyć, co można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym mieście, skazanym na zagładę. Co Bruno Schulz, tak z litą proszczał się. No wody pizzumki lita. I drugie znaczenia letnisko, co perebuwanie.

A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na

krzyczą wśród drzew. Srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew? O synku mój, to księżyc tak lśni.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.